0: Čaj.
1: Try, Mirko.
0: Čaj, Mirko.
1: Ja sam sjutri, pa je. Dobro jutro.
2: Iščete pop.